zatrzymali go na scenie, a żona artysty, Aleksandra Kwaśniewska, przygotowała dla niego urodzinowy utwór nagrany przez przyjaciół i znajomych. Badach zakończył występ piosenką Last Christmas, mając na sobie bożonarodzeniowy sweter. W Lublińcu płonie wielka pryzma odpadów o wysokości 5 metrów, a ogień gasi 11 zastępów strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straż Wojskowa. Na miejsce wezwano też zastęp z dronem z kamerą termowizyjną, który pomaga szukać ognia. Strażacy wykorzystują ciężki sprzęt do przesypywania składowiska i przelewania poszczególnych warstw, żeby uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru. Dogaszanie ognia może potrwać jeszcze kilka godzin. Rosja planuje zintensyfikować ataki konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy oraz na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach. Rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, a szanse na przełom w negocjacjach z Rosją są oceniane jako bardzo niskie. Rosja oczekuje na przyjazd do Moskwy amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ale Władimir Putin nie chce kończyć wojny pod presją zachodnich sankcji i ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie oraz centra logistyczne. W przyszłym tygodniu zaplanowano spotkanie Władimira Putina z przywódcą Chin Xi Jinpingiem oraz premierem Indii Narendrą Modim do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do piątku do siódmej w województwie śląskim na 4 Katowicach kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem prawego pasa jezdni w stronę Tychów, bo prowadzone są tam prace przy dylatacjach bitumicznych. Równolegle w Zabrzu potrwa do jutra do 6 demontaż bramownic Via TOLL. Do piątku do 16 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia północna. Ruch odbywa się objazdem, więc na trasie trzeba spodziewać się wyraźnych utrudnień. Słuchaj radia DHT i jedź ostrożnie, szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dyrektor CIA Jochen Radziwiłł podczas wizyty w Moskwie ostrzegł Rosję przed atakami na państwa bałtyckie i wezwał ją, by nie eskalowała konfliktu z Sojuszem Północnoatlantyckim. Zwrócił też uwagę na ograniczenie wsparcia militarnego dla Iranu oraz na bezpieczeństwo gospodarcze. Wizyta zbiegła się z rosnącą agresją Rosji w regionie, co budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Donald Trump nazwał tę wizytę półrutynową, a senator James Lankford poparł działania Stanów Zjednoczonych wobec Rosji, podkreślając potrzebę dialogu. Szef CIA Jochen Radziwiłł wyjechał z Moskwy wcześniej, niż planowano, i prawdopodobnie nie spotkał się z Władimirem Putinem. W spotkaniu z Radziwiłłem uczestniczyli Iwan Tkaczew, szef trzeciej służby FSB, oraz Aleksiej Komkow, kierujący piątą służbą FSB odpowiedzialną za wywiad zagraniczny Federacji Rosyjskiej. Według rosyjskiego kanału informacyjnego, po rozmowach z przedstawicielami FSB spotkanie z Putinem uznano za niewskazane, a amerykańskie i rosyjskie władze nie podały celu wizyty. Jochen Radziwiłł przyleciał do Moskwy we wtorek. Rosja planuje wzmocnić swoje wojska przy granicach z Norwegią i Finlandią, a także rozbudowuje na północy infrastrukturę wojskową, która po zakończeniu wojny w Ukrainie ma umożliwić odbudowę potencjału w regionie. Pułkownik Thomas Backe ocenił, że na wschód od granicy z Norwegią i Finlandią ma trafić dodatkowo co najmniej 17 tysięcy żołnierzy, czyli siły odpowiadające silnej dywizji. Pułkownik Marko Kivela z Sił Zbrojnych Finlandii potwierdził, że Rosja przygotowuje infrastrukturę do przerzutu jednostek z powrotem na północ i odbudowy ich zdolności. W sierpniu 2025 roku norweskie siły zbrojne utworzyły brygadę Finnmark, która odpowiada za obronę najbardziej wysuniętej na północ części kraju, w tym obszaru przy granicy z Rosją. Na zdjęciach satelitarnych widać górzysty obszar na północny wschód od przejścia granicznego Rasuwa-Gatwi w Nepalu, skąd mogła spaść masa lodu i skał, która wywołała powódź. Żywioł zniszczył wszystko, co znalazło się na jego drodze, a w górnym biegu rzeki nadal pozostaje zator, który może zwiększać ryzyko kolejnych gwałtownych powodzi. Przedstawiciele Departamentu Meteorologii i Hydrologii Nepalu mówią, że na części zdjęć widać ogromną bryłę lodu, być może fragment lodowca, która najprawdopodobniej osunęła się z góry po tybetańskiej stronie i porwała ze sobą skały. Minister spraw zagranicznych Nepalu Shishir Khanal podał wcześniej, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło po trzęsieniu ziemi, które wywołało lawinę i powódź. 1 sierpnia para mieszkańców Ciechanowa, spacerująca z psem przy ulicy Płockiej, znalazła przy ogrodzeniu jednej z posesji fragment dłoni w stanie rozkładu, a policja rozpoczęła przeszukiwanie okolicznych terenów. Następnego dnia, kilkaset metrów dalej, w zaroślach odnaleziono zwłoki mężczyzny bez dokumentów. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Ciechanowie, a badania genetyczne mają pomóc w ustaleniu tożsamości zmarłego. Wynik ma być znany prawdopodobnie w ciągu miesiąca. Dotychczasowe ustalenia, w tym sekcja zwłok, nie wskazują, by ktoś przyczynił się do zgonu mężczyzny. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Jamieson Greer, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw handlu, powiedział, że po zerwaniu ubiegłotygodniowych rozmów handlowych między Waszyngtonem a Ottawą nie ma kontaktu. Dodał, że teraz to Kanada powinna podjąć dalsze działania w sprawie negocjacji. Jako główny powód zerwania rozmów wskazano nowe cła wprowadzone przez Kanadę na amerykańskie produkty, a Stany Zjednoczone nie zamierzają tolerować dalszych działań odwetowych ze strony Kanady. Greer odniósł się też do zarzutów Ottawy dotyczących ingerencji w suwerenność i kwestie językowe, mówiąc, że tematy te były poruszane, ale nie były warunkiem zawarcia umowy. Czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdementowało informacje o rzekomych polskich roszczeniach terytorialnych wobec Czech i przypomniało, że chodzi o TZW. Dług graniczny, czyli 368 hektarów gruntów po korekcie granicznej z 1958 roku. Resort podał, że negocjacje trwają od lat 90., a ministrowie spraw zagranicznych obu krajów pracują nad rozwiązaniem problemu poprzez wspólny projekt ochrony przeciwpowodziowej. Czeskie MSZ podziękowało też polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu za inicjatywę w poszukiwaniu kompromisu. W czeskich mediach pojawiły się również ostrzeżenia ekspertów z obywatelskiej grupy Czeskie Elfy, że fałszywe profile w mediach społecznościowych wykorzystują ten temat do wywoływania napięć przed wyborami samorządowymi i częściowymi do Senatu. Meta zawarła ugodę z władzami 29 stanów i terytoriów Stanów Zjednoczonych, które zarzucały firmie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić 16 miliardów 680 milionów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci, a ugoda musi jeszcze zostać zatwierdzona przez sędziego. Zgodnie z ustaleniami firma ma przeznaczyć pieniądze na inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodzieży w internecie oraz ograniczyć niepełnoletnim korzystanie z serwisów do 2 godzin dziennie. Meta ma też blokować dostęp do Facebooka i Instagrama w nocy oraz wyłączać powiadomienia w godzinach prowadzenia nauki w szkołach, przy czym część blokad będzie mogła zostać wyłączona przez rodziców. Poparcie dla prawicowo-populistycznej AfD wzrosło o 1 punkt procentowy w porównaniu z badaniem z lipca i sięga 42%. Kadecka CDU straciła w tym czasie 2 punkty procentowe, a na partię kanclerza Friedricha Merca chce głosować 22% respondentów. 5-procentowy próg wyborczy przekroczył też Lewica z wynikiem 11%, SPD z 8% i Zieloni z 6%, a poza parlamentem znalazłyby się skrajnie lewicowa BSW oraz liberalna FDP. Wybory w Saksonii-Anhalcie odbędą się 6 września, a wynik na poziomie 42% nie dałby AfD samodzielnej większości w Landtagu. Na drodze ekspresowej S5 w Kleszczewie po śmiertelnym wypadku zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Do zderzenia busa i pojazdu ciężarowego doszło w środę około 20:29 km trasy. Zginęła jedna osoba, a dwie inne zostały ranne. Utrudnienia na odcinku między węzłami Strumiany i Kleszczewo mogą potrwać kilka godzin. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Nie żyje Tim Curry? Brytyjski aktor znany przede wszystkim z roli doktora Franka Enfurtera w londyńskim musicalu Tcherocky Horror Show z 1973 roku. Informacje o jego śmierci przekazała menedżerka artysty Marcia Hurwitz, a mężczyzna miał 80 lat. Curry zmarł w środę w swoim domu w Los Angeles. Policja w Los Angeles otrzymała wcześniej zgłoszenie w sprawie śmierci około 80-letniego mężczyzny w North Hollywood, a straż pożarna potwierdziła interwencję służb ratunkowych pod tym adresem. W 2012 roku doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim. Trzech europosłów związanych z Rozwojem Plus opuściło delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk potwierdził, że decyzja zapadła w środę, a do grupy należeli także Piotr Müller i Waldemar Buda. Nie ma jeszcze decyzji o nowej nazwie delegacji ani o jej przynależności do którejś z grup politycznych w Parlamencie Europejskim, choć Dworczyk mówił, że chcieliby dołączyć do europejskich konserwatystów i reformatorów. Piotr Müller zapowiedział wcześniej, że europosłowie związani z Rozwojem Plus będą rozmawiać z politykami z innych krajów Unii Europejskiej o dalszej współpracy. Amerykańskie władze przejęły dwie domeny internetowe wykorzystywane przez powiązaną z chińskimi służbami grupę hakerską ATFY, co w praktyce wyłączyło działanie tej platformy. Grupa miała być zatrudniana przez firmę Nanin Xinyuwei Network Technology Company, która od 2018 roku miała oferować swoje usługi chińskim władzom. Hakerzy stworzyli narzędzia ASCAN i A-Router, które pozwalały im przejmować kontrolę nad tysiącami urządzeń i ukrywać źródło cyberataków wymierzonych w amerykańskie systemy. Z narzędzi korzystano podczas włamań do systemów NASA, Rezerwy Federalnej, Departamentu Energii oraz Senatu Stanów Zjednoczonych, a ataki obejmowały też infrastrukturę krytyczną Stanów Zjednoczonych. Niemal 70 statków czeka na wejście do ukraińskich portów nad Dunajem, by załadować zboże przeznaczone na eksport. Rosyjskie ataki zablokowały porty nad Morzem Czarnym, które dotąd obsługiwały 90% eksportu zboża z Ukrainy, więc Kijów przeniósł transport do mniejszych portów naddunajskich o znacznie mniejszej przepustowości. Według firmy doradczej ASAP Agri 25 sierpnia ponad 50 statków czekało na przepłynięcie przez kanał Suliński. A rzeczywista przepustowość dla jednostek płynących do Ukrainy spadła do 2-3 statków dziennie. Dodatkowym utrudnieniem są alarmy przeciwlotnicze i zapowiadane przestoje pogodowe. A od 1 do 21 sierpnia Ukraina wyeksportowała 539 tysięcy ton zboża wobec 1 730 tysięcy ton w analogicznym okresie rok wcześniej. 26 sierpnia w obwodzie primorskim, w Zatoce Piotra Wielkiego, doszło do silnego wybuchu zgłoszonego przez mieszkańców miejscowości Wołczaniec. Na nagraniach widać dym unoszący się nad wodą, a świadkowie słyszeli silny huk. W rejonie wybuchu w dniach od 27 do 28 sierpnia planowane są ćwiczenia rosyjskiego lotnictwa morskiego. Flota Pacyfiku rosyjskiej marynarki wojennej dysponuje dużą liczbą okrętów podwodnych, w tym 20 jednostkami, z których 16 jest w gotowości bojowej. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Kilkanaście tysięcy mieszkańców Ceuty protestowało w środę wieczorem w kilku miejscach hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej przeciwko licznej obecności migrantów w mieście. Część demonstrantów skierowała się w stronę plaży Trampolin, gdzie przebywają migranci, a obie grupy rozdzieliła policja. Uczestnicy protestu skandowali hasło Ceuta jest hiszpańska i krytykowali rząd Maroka, oskarżając go o wywołanie kryzysu migracyjnego. W lipcu na Ceutę próbowało przedostać się około 80 tysięcy migrantów. Karol Nawrocki prowadzi w rankingu zaufania z wynikiem 50,2%, ale jego przewaga nad Radosławem Sikorskim spadła z 12,2 do 6,6 punktu procentowego. Zaufanie do Karola Nawrockiego spadło też do poziomu 44,8% nieufności. A Radosław Sikorski osiągnął 43,6% zaufania, co jest jego najlepszym wynikiem od lutego. Na trzecie miejsce spada Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 41,1%, a nieufność wobec niego przekracza 50%. Jarosław Kaczyński wypada z pierwszej dziesiątki i zajmuje 11. miejsce z 21,5% zaufania. Stany Zjednoczone zadeklarowały $500 tysięcy wsparcia dla ofiar powodzi w Nepalu. Pieniądze trafią do poszkodowanych za pośrednictwem organizacji Catholic Relief Services. W dystrykcie Rasuwa zginęło co najmniej 160 osób, a ponad 400 pozostaje zaginionych. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych sprawdza też, czy wśród ofiar są obywatele amerykańscy. Polska znalazła się pod wpływem rozległego wyżu, który przyniesie dziś pogodę z dominującym słońcem i temperaturami od 21 do 26 stopni Celsjusza. Poranek będzie chłodniejszy, z około 10 stopni Celsjusza w większości kraju. Noc ma być pogodna, a minimalne temperatury wyniosą od 8 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich. W warszawskim szpitalu zmarł 13-letni Tymek, który oczekiwał na pilny przeszczep serca. Jego mama powiedziała, że serce znalazło się o jeden dzień za późno, a rodzice chcą, by ich apel o zgodę na pobieranie narządów od zmarłych niósł się dalej. W Nepalu na granicy z Tybetem doszło do potężnej powodzi błyskawicznej, w której zginęły co najmniej 162 osoby, a kilkaset kolejnych, w tym wielu turystów, uznaje się za zaginione. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma na razie informacji o polskich obywatelach, którzy mieliby ucierpieć w powodzi. Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na Ibizie z prezesem Zonda Crypto Przemysławem Kralem. Jacek Karnowski i Borys Budka zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę, a według Bloomberga ma planować intensyfikację uderzeń pociskami balistycznymi na Kijów i obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach. Agencja podaje, że dotychczasowe działania Stanów Zjednoczonych nie przyniosły rezultatów, a negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7 rano w województwie śląskim na 4 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem prawego pasa jezdni prawej w stronę Tychów, bo prowadzone są prace przy montażu dylatacji bitumicznych. Równolegle do 6 rano w Zabrzu trwa demontaż bramownic Via TOLL. Do jutra do 16 w województwie wielkopolskim na DK 92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia północna. Ruch odbywa się objazdem, więc na tym odcinku trzeba zachować szczególną ostrożność. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Słuchacie radia DHT.
2: I think I knew right off the bat. One hit.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ponad połowa Polaków nie popiera kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 59,7% respondentów uważa, że jego wybór narusza niezależność władzy sądowniczej. A 16,3% badanych twierdzi, że nie wpłynie on na niezależność sądownictwa. Większość przeciwników tej kandydatury to wyborcy opozycji, którzy stanowią 82% tej grupy. Krytykę wyrażają także niektórzy członkowie koalicji rządzącej. Telewizja Republika zaprzecza, że miała interesy z giełdą Zonda Crypto po ujawnieniu negocjacji dotyczących sprzedaży akcji. Prezes stacji, Tomasz Sakiewicz, oskarżył Onet o użycie sfałszowanych dokumentów, ale nie przedstawił dowodów na swoje twierdzenia. Potwierdzono autentyczny podpis Sakiewicza na liście intencyjnym, a prawnik Zondy wskazał, że dokument jest prawdziwy. Tomasz Sakiewicz planował negocjacje z Zonda Crypto mimo wcześniejszych sygnałów o możliwych powiązaniach giełdy z rosyjskim podziemiem. Dyrektor CIA Jochen Radcliffe był w Moskwie, by ostrzec rosyjskich urzędników przed eskalacją konfliktu z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza w kontekście ataków na państwa bałtyckie. Stany Zjednoczone przeznaczył $500,000 na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu, gdzie zginęło co najmniej 160 osób. W Ceucie tysiące mieszkańców protestowało przeciwko obecności migrantów w mieście, skandując patriotyczne hasła. Pogrzeb Ignacego Karpowicza odbędzie się dzisiaj w Grudku na Podlasiu o 9. Po zakończonych w środę eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów znani są już wszyscy 36 uczestników tych rozgrywek. Losowanie fazy ligowej odbędzie się w czwartek o 18 w Monako. To trzeci sezon Ligi Mistrzów po zmianie formatu, w którym zamiast fazy grupowej obowiązuje system ligowy z 36 zespołami. Finał najbliższej edycji zaplanowano na 5 czerwca na stadionie Atletico Madryt. Około 4000 syren alarmowych w Polsce jest już podłączonych do centralnego systemu, który pozwala uruchamiać je zdalnie, na przykład z poziomu wojewody albo rządu. Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka zapowiada, że system ma zostać rozbudowany i w ciągu kilku miesięcy objąć wszystkie syreny, by można je było włączać zdalnie. Państwowa Straż Pożarna informuje, że w ostatnich 2 latach przeprowadzono inwentaryzację, a część syren wymieniono na cyfrowe. Największy zasięg sygnału alarmowego jest na Śląsku, w województwie łódzkim i na Mazowszu, a najmniejszy w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7 w województwie śląskim na 4 w Katowicach zamknięty będzie prawy pas jezdni w kierunku Tychów, bo prowadzone są prace przy montażu dylatacji bitumicznych. Równolegle do 9 w Zabrzu trwa demontaż bramownic Via Teolel, więc kierowcy muszą liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami. Do 12 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów jezdnia pozostaje zablokowana po pożarze ciężarówki. Na tym odcinku ruch jest wstrzymany. Do soboty do 6 w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk z powodu napraw gwarancyjnych. Kierowcy jadący tą trasą muszą uwzględnić objazd i możliwe spowolnienia. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą, a sprawa weszła w procedurę odwoławczą. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz wyjaśnia, że prawo jest niejednolite i transkrypcja może naruszać polskie przepisy. W Krakowie wpłynęło ostatnio 25 wniosków o transkrypcję małżeństw jednopłciowych, a tamtejszy urząd jest na to przygotowany. Filipowicz podkreśla, że jego decyzje nie wynikają z niechęci do osób LGBT, lecz odzwierciedlają wolę mieszkańców regionu. Sąd rodzinny w Nowej Hucie nakazał powrót 16-letniego Jakuba L. do placówki wychowawczej po zmianie wcześniejszej decyzji w jego sprawie. Nastolatek był wskazany przez świadka jako uczestnik śmiertelnego pobicia 36-letniego Jakuba C. w Krakowie, do którego doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Po zatrzymaniu został zwolniony do domu, a teraz ma wrócić do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Już w piątek po południu fronty pogodowe dotrą do zachodniej Polski oraz Pomorza, przynosząc intensywne opady deszczu i burze. Na północy kraju może spaść do 50 mm deszczu, a w głębi kraju od 20 do 40 mm. W sobotę możliwe są silniejsze burze z gradobiciem i wiatrem w województwach wschodnich. W weekend i w przyszłym tygodniu fronty mają często wkraczać do Polski, a zjawiska miejscami mogą objąć większość kraju. Nie żyją Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Monolith Films pożegnało obu współtwórców polskiego rynku filmowego. A Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazał, że Mariusz Łukomski był członkiem Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wybitnym producentem oraz założycielem i wieloletnim prezesem Monolith Films. Instytut podał też, że Ryszard Pawlicki był cenionym i zasłużonym dystrybutorem filmowym, który przez dekady współtworzył polski rynek kinowy. Rośnie bilans ofiar po zejściu lawiny błotnej w Himalajach, a w Nepalu liczba zabitych wynosi co najmniej 165. Wśród osób, których los pozostaje nieznany, są obywatele ponad 20 państw, a nepalska policja spodziewa się dalszego wzrostu tej liczby. Po stronie chińskiej zaginęło 558 osób, w tym 260 cudzoziemców, a tamtejsze władze potwierdziły 3 ofiary śmiertelne. Akcję ratunkową utrudniają zablokowane drogi, niestabilne jezioro zaporowe i zniszczona infrastruktura. A do pomocy skierowano ponad 5 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy policji oraz dodatkowe zespoły ratownicze z Pekinu i Chengdu. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 11 w województwie lubuskim na DK27 między przewozem a żarami kierowcy jadą wahadłowo. Równolegle na tej trasie trzeba liczyć się ze spowolnieniem ruchu. Do 12 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów jezdnia jest zablokowana po pożarze ciężarówki. Kierowcy muszą korzystać z objazdów i omijać ten odcinek. Do soboty do 6 w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami trwa zamknięcie lewej jezdni w kierunku Suwałk z powodu napraw gwarancyjnych. Również w Śniadowie od 9 do 12 obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Od 9 do 10 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między Włocławkiem Zachodem a Kowalem zajęty jest pas szybki. W tej okolicy ruch odbywa się wolniej, więc warto zachować ostrożność. Od 9 do 13 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Rzeszów Zachód a Świlczą obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Kierowcy powinni zwolnić i uważać na odcinku robót. Do jutra do 7 w województwie śląskim na 4 Katowicach zamknięty jest prawy pas jezdni w kierunku Tychów z powodu montażu dylatacji bitumicznych. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wrocławska Rada przyjęła rezolucję przeciwko przemocy na tle narodowościowym, reagując na ataki na Ukraińców w mieście. Radni Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiali się uchwale i zgłosili poprawki apelujące do rządu o przepisy dotyczące odsyłania na front niepracujących Ukraińców. Podczas sesji doszło do ostrej dyskusji, a radny Prawa i Sprawiedliwości oskarżał Lewicę o dzielenie Polaków i Ukraińców. Uchwała została ostatecznie przyjęta przy sprzeciwie radnego Śmigielskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymały w Warszawie trzech mężczyzn z Czeczenii, przy których znaleziono broń i amunicję. Zabezpieczono 3 sztuki broni, a zatrzymani mają 21, 25 i 42 lata. 42-latek został aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną, a 21-latek został zwolniony po przesłuchaniu. Prawie 60% Polaków uważa, że wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego naruszy niezależność władzy sądowniczej i pogłębi jej upolitycznienie. W sondażu Ibrys dla Rzeczpospolitej taki pogląd wyraziło 59,7% badanych, a przeciw było 16,3%, 24% nie miało zdania. Wśród wyborców partii wchodzących w skład koalicji rządowej 43% uznało tę kandydaturę za zagrożenie, a 37% nie podzieliło tej oceny. Sejm ma wybrać nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na pierwszym posiedzeniu rozpoczynającym się 2 września, a oprócz Berka kandydatem jest też Artur Kotowski zgłoszony przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Karol Nawrocki prowadzi w nowym sondażu zaufania Ibrys dla Onetu z wynikiem 50,2%, a Radosław Sikorski zajmuje 2 miejsce z poparciem 43,6%. Przewaga prezydenta nad ministrem spraw zagranicznych zmniejszyła się do 6,6%, podczas gdy w czerwcu wynosiła 12,2%. Władysław Kosiniak-Kamysz ma 41,1% zaufania, Donald Tusk 36,9%, a Krzysztof Bosak 35,5%. Wśród polityków, którym badani najbardziej nie ufają, prowadzi Grzegorz Braun z wynikiem 74,1%, a dalej są Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński i Szymon Hołownia. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o nałożenie na firmę Meta kary w wysokości 1 000 000 zł, czyli 250 milionów euro. Chodzi o reklamowe oszustwa i szkodliwe treści publikowane na Facebooku i Instagramie, w tym deepfake wykorzystujące wizerunki znanych osób. Gawkowski napisał, że po analizie materiałów i doniesień o braku kontroli nad treściami bezczynność i nieskuteczność platformy nie będą tolerowane. Ministerstwo Cyfryzacji dało firmie Meta czas na reakcję i przedstawienie konkretnych działań. A Gawkowski zapowiedział szybkie postępowanie i domaga się natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi do usuwania fałszywych reklam. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Tu Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

A teraz na koniec programu taka wściekła ze serdeczki Polka Galopka, Polka Galopka, Polka Galopka, hula tylko cztery pory, Kuba, Sober, Wojtek,

Minęła 10. Czas na serwis w Radiu THT. Policjanci z Olesna zatrzymali 3-latków, którzy przez 6 miesięcy nękali swojego rówieśnika z Ukrainy. Poszkodowany zgłosił sprawę po długotrwałej agresji słownej i atakach w miejscach publicznych. Agresorzy wyzywali go, wskazując jego narodowość jako powód nienawiści. Zatrzymani odpowiedzą za publiczne znieważanie na tle narodowościowym, za co grozi im do 3 lat więzienia. Francuskie służby bezpieczeństwa ostrzegają przed możliwymi brutalnymi atakami na terytorium Francji w związku z nasileniem wojny hybrydowej i zagranicznej ingerencji w Europie. Dyrektor KCI Celine Berthon wskazała, że odkrycie ładunku wybuchowego przy ukraińskim samolocie w Lipsku jest sygnałem wzrastających zagrożeń. Zwróciła też uwagę, że od 2022 roku na francuskim terytorium wyraźnie wzrosła liczba aktów ingerencji, w tym prowokacji i dezinformacji. Francja traktuje to jako serię ataków, ale nie jako wojnę militarną. Bill Gates ostrzega, że nie ma planu na przejście do ery sztucznej inteligencji, co może prowadzić do poważnych zmian społecznych, politycznych i gospodarczych. Współzałożyciel Microsoftu napisał, że sztuczna inteligencja może być zarówno największym wyrównywaczem szans, jak i źródłem niesprawiedliwości, a liderzy i eksperci nie są wystarczająco przygotowani na jej skutki. Zaapelował do rządów o wprowadzenie podatków na AI oraz o wyłączenie niektórych zawodów wyłącznie dla ludzi. Ostrzegł też przed utratą krytycznego myślenia w związku z rozwojem deepfake, cyberataków i bioterroryzmu. Ukraina przeprowadziła atak na 2 rosyjskie placówki w Doniecku, powodując znaczne straty w personelu wojskowym. Pierwszym celem była dawna strefa przemysłowa, wykorzystywana przez Rosjan jako tajna baza, za drugim podziemny parking służący jako schronienie dla wyrzutni i pojazdów opancerzonych. Na nagraniach i zdjęciach widać potężne eksplozje oraz ogromne zniszczenia. Prymas arcybiskup Wojciech Polak zaapelował o pojednanie między Polakami a Ukraińcami w związku z rosnącą wrogością wobec Ukraińców. Podczas uroczystej mszy z okazji Święta Matki Bożej Częstochowskiej mówił, że podsycane przejawy nienawiści są gorszące, raniące i niegodne oraz zasługują na kategoryczne potępienie. W kazaniu wyrażono też niepokój o obecne nastroje wobec Ukraińców i przypomniano jasnogórskie śluby narodu oraz ich historyczny kontekst. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odniósł się do afery Zonda Crypto i zaapelował, by nie koncentrować się na wpisach jednego czy drugiego mecenasa oraz niedomówieniach. W rozmowie z Radiem Z podkreślił, że odpowiedzialność za kontrolę działalności firm spoczywa na rządzie, na czele z premierem Donaldem Tuskiem. Leśkiewicz dodał, że jeśli politycy złamią prawo, powinni ponieść konsekwencje, a prezydent Nawrocki nie jest powiązany z nielegalnym finansowaniem kampanii. Wezwał też do tego, by sprawa trafiła przed oblicze sądu i była wyjaśniana przez prokuraturę. Prezes KOL Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na zlecenie katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Nad ranem przyjechali do jego podwarszawskiego domu, a po zakończeniu czynności ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach i przesłuchany. Wcześniej media podały ustalenia o jego rzekomych korzyściach od szefa giełdy kryptowalut Zonda Crypto w zamian za wstawiennictwo w sprawie problemów firmy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Śledztwo dotyczące Zonda Crypto prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej, a postępowanie zostało połączone ze sprawą zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Czeski resort spraw zagranicznych stanowczo zaprzeczył pojawiającym się w internecie informacjom o rzekomych roszczeniach terytorialnych Polski wobec Czech. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy podkreślające dobre relacje między Polską a Czechami, a część z nich była odpowiedzią na wpis Donalda Tuska. Spór o dług graniczny dotyczący 368 hektarów ziemi jest omawiany od lat 90. XX wieku, a ostatnio osiągnięto w nim postępy. Politycy obu krajów deklarują współpracę w kwestiach bezpieczeństwa z energetyki i infrastruktury. Premier Kanady Mark Carney wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary w odpowiedzi na cła nałożone przez Donalda Trumpa. Stawki mają sięgać do 50% i obejmą stal, aluminium, sprzęt ACT oraz sprzęt rolniczy. Kanada planuje też zacieśnić współpracę z nowymi partnerami, w tym z Unią Europejską i krajami CPTPP. Działania te mają uderzyć w kluczowe gałęzie przemysłu Stanów Zjednoczonych i mogą stać się sygnałem dla Europy do wspólnej odpowiedzi na amerykański protekcjonizm. W Caen we Francji samochód wjechał w grupę pieszych, w wyniku czego zginęły dwie osoby, a 9 zostało rannych. Policja podała, że 26-letni kierowca celowo uderzył w pieszych po awanturze w pobliżu baru. Zatrzymany mężczyzna jest rosyjskiego pochodzenia i był znany z wykroczeń drogowych. Policja nie podejrzewa ataku terrorystycznego, a śledztwo trwa. To były wiadomości Radia DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szef amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochen Radziwiłł przyleciał we wtorek do Moskwy i spotkał się z wysokimi rangą przedstawicielami Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Siergiej Naryszkin, szef rosyjskiej służby wywiadu wojskowego, potwierdził, że rozmawiał z Radziwiłłem i że spotkanie miało charakter roboczy. Według Wall Street Journal Radziwiłł ostrzegł Rosję przed próbą ataku na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, a portal Politico podał, że chodziło konkretnie o państwa bałtyckie. Donald Trump ocenił wizytę jako półrutynową i zasugerował, że mogła dotyczyć negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie. Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej w Krakowie Rada Miasta Krakowa przyjęła rezolucję i zwróciła się do Sejmu, Senatu, premiera oraz prezydenta o pilne prace nad zmianami w prawie. Radni chcą wprowadzenia do kodeksu karnego nowej instytucji zabójstwa drogowego oraz zwiększenia liczby funkcjonariuszy drogówki i inspekcji transportu drogowego. Postulują też zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, w tym fotoradarów akustycznych, które mają wykrywać pojazdy przekraczające dopuszczalne normy hałasu. W sobotnim wypadku samochód prowadzony przez 26-letniego Huberta B. potrącił małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku, rodzice zginęli na miejscu, a dziecko trafiło do szpitala. Król Norwegii Harald V od 17 sierpnia przebywa w Rikshospitalet w Oslo po badaniu lekarskim i jest leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatni weekend poinformowano, że stan 89-letniego monarchy się pogorszył, a lekarze wykryli bakterie we krwi i rozpoczęli leczenie antybiotykami. Według lekarzy pacjent zareagował na podane leki. Od czasu hospitalizacji obowiązki głowy państwa wykonuje następca tronu 53-letni Haakon. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego od wczoraj prowadzą czynności procesowe na Dolnym Śląsku na polecenie Prokuratury Europejskiej. Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, przekazał, że szczegółowy komunikat zostanie podany po zakończeniu działań. Według ustaleń portalu WP Akcja ma związek z aferą dotyczącą pieniędzy dla powodzian za 4 500 000 zł pomocy miało trafić do podmiotów, które nie były zalane. Według TVN24 wśród zatrzymanych są była wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska i jej mąż. Renata publicznie nawoływała do zabójstwa polityków Prawa i Sprawiedliwości na Facebooku, a prokuratura postawiła jej zarzuty związane z nawoływaniem do popełnienia zbrodni. W komentarzu wymieniła m.in. Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Po przyznaniu się do winy wyjaśniła, że komentarz wynikał z niezadowolenia z polityki. Grozi jej kara do 3 lat więzienia, a sąd objął ją dozorem policji. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DA.

0: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prokuratura skupia się na dwóch priorytetach po zatrzymaniu prezesa PKOL Radosława Piesiewicza w związku z aferą wokół Zonda Crypto. Ustaleniu i ujęciu osób odpowiedzialnych oraz zabezpieczeniu środków, które mogą pochodzić z przestępstwa. Prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że celem jest też odzyskanie pieniędzy przez osoby poszkodowane. Radosław Piesiewicz został w piątek zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w swoim domu i ma trafić do prokuratury na przesłuchanie. W sprawie chodzi o podejrzenia oszustwa na szkodę klientów na rynku kryptoaktywów oraz prania brudnych pieniędzy. Policja poinformowała, że balony wylądowały w Jaświtach na dachu budynku Urzędu Gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach na linii energetycznej oraz w Tajnie pod Jeziornem. Rzecznik prasowy podlaskiej policji Tomasz Krupa powiedział, że to jedne z większych konstrukcji balonowych z kilkoma czaszami, jakie wleciały do Polski. Miejsca zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy, a na miejscu pracowali pirotechnicy. Konieczne było zbadanie, czy w paczkach nie ma materiałów niebezpiecznych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez służby, a fakt ten potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na portalu X, że Piesiewicz jest symbolem skrajnego zepsucia w ruchu olimpijskim. A minister sportu Jakub Rutnicki stwierdził, że taka osoba nie powinna być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wcześniej TVN24 i WP ujawniły, że Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Crypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro za rzekome wstawiennictwo w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Piesiewicz twierdził, że sam zapłacił za zegarek, a Przemysław Kral pomógł mu jedynie w zakupie. Skażone jaja z Belgii nie trafiły do sprzedaży w Polsce, choć w systemie RASFF Polska została wskazana jako kraj potencjalnie dotknięty problemem. Główny Inspektorat Sanitarny po powiadomieniu alarmowym wszczął postępowanie wyjaśniające i ustalił, że wskazany odbiorca nie zajmuje się dystrybucją żywności. Tylko kupił kilka opakowań, jaj na własne potrzeby w sklepie w Belgii. Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził, że kwestionowane jaja nie zostały dostarczone do żadnych zakładów pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Sprawa dotyczy największego w historii Belgii ogniska salmonelli, w którym zakażonych zostało ponad 300 osób, a źródłem zakażeń jest ferma Laerców GL. W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,57 zł, benzyny 98 7,39 zł, a oleju napędowego 7,47 zł. W piątek ceny benzyn prawie się nie zmienią, a olej napędowy będzie wyraźnie tańszy. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na weekend i poniedziałek. Od 17 sierpnia ponownie obowiązuje, choć w ograniczonym zakresie, pakiet ceny paliwa niżej. A wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: This is radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Osuwiska w Nepalu doprowadziły do powstania nowego jeziora, które stale się powiększa i grozi przerwaniem naturalnej tamy. Zbiornik ma już 2 miliony m wody, a w najbliższych dniach ma przybyć kolejne 3 miliony m. W ostatnich zdarzeniach zginęło to najmniej 168 osób, a ponad 1300 osób jest zaginionych. Lokalne władze i wojsko pozostają w gotowości, bo w regionie nadal istnieje ryzyko lawin błotnych i szybkich powodzi oraz kolejnych osunięć ziemi zagrażających okolicznym osadom. Proces lidera rodaków kamratów Wojciecha Olszańskiego, PS. Jaszczur, rozpoczął się w czwartek przed sądem apelacyjnym w Gdańsku. Jest on oskarżony o nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i etnicznym oraz o napaść z powodu ksenofobii i rasizmu. Sąd okręgowy w Toruniu skazał go na 2 lata ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy społecznej. Sprawa dotyczy jego wystąpienia na antyukraińskim wiecu w 2024 roku. W Polsce do końca sierpnia przewiduje się tylko kilka dni upałów z temperaturą maksymalnie do 31 stopni Celsjusza. Od środy nastąpi duże ochłodzenie i termometry mają pokazywać poniżej 20 stopni Celsjusza. Wrzesień zapowiada się raczej ciepły, ale bez ekstremalnych wartości, a w południowej Polsce sporadyczne upały nie powinny przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu prawdopodobieństwo dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza wynosi 0. W kwartale 2026 roku Unia Europejska po raz pierwszy od 2023 roku zanotowała kwartalny deficyt w handlu towarami z krajami spoza wspólnoty. Głównym powodem był pogłębiający się deficyt w handlu produktami energetycznymi. Podczas impasse Leading Means w Warszawie Iwan Krastev, Galip Dalaj i Lina Skojala mają rozmawiać o tym, jak geopolityka wpływa na inwestycje, bezpieczeństwo dostaw i warunki prowadzenia biznesu. Spotkanie ma pomóc uczestnikom lepiej oceniać ryzyko i skrócić drogę od informacji do decyzji. Holandia, Polska, Hiszpania i Szwecja wezwały Unię Europejską do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów, by wesprzeć Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o brakach w finansowaniu obrony wynoszących 23 miliardy euro. W grudniu nie udało się uzgodnić planu wykorzystania 210 miliardów euro rosyjskich aktywów do pożyczki dla Ukrainy. Cztery państwa apelują o nowe rozwiązania, które miałyby równoważyć ryzyko dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosjanie zwiększają przekazywanie pieniędzy do Gruzji w związku z plotkami o możliwej nowej fali mobilizacji tej jesieni. W lipcu 2026 roku wartość depozytów rublowych w gruzińskich bankach wzrosła o 32,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem i osiągnęła 98 milionów 605 tysięcy lari. W ciągu tygodnia od 17 do 24 sierpnia przez jedyne czynne przejście graniczne z Gruzją przeszło ponad 113 tysięcy osób. Kreml i Duma Państwowa zaprzeczają istnieniu planów mobilizacji, a pogłoski mówią o wysłaniu kolejnych 500 tysięcy ludzi na front. Pani Dominika twierdzi, że przez kilka dni otrzymywała od księdza Grzegorza dziesiątki wiadomości, a także zdjęcia i filmy o seksualnym charakterze. Kontakt miał zostać nawiązany przez facebooka, bez ujawnienia przez duchownego jego kapłańskiego statusu. Biskup Marian Rojek przyznał, że ksiądz ma problem alkoholowy i jest na urlopie zdrowotnym, a nie został zawieszony. Kuria diecezjalna zapewniła, że podjęto odpowiednie kroki. Rosja po raz pierwszy użyła pocisku balistycznego Iskander-1000 do ataku na Kijów. Nowy pocisk ma zasięg 550 km, a jego poprzednik Iskander-M miał zasięg około 390 km. Dzięki temu Rosja może wystrzeliwać broń z większej odległości, co zwiększa przeżywalność wyrzutni. Ukraina planuje operację mającą na celu zniszczenie rosyjskich wyrzutni Iskander. Za skromne zapasy systemu Patriot ograniczają jej możliwości przechwytywania rosyjskich rakiet. Rosja nie zgodzi się na udział międzynarodowej misji obserwacyjnej Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w nadzorowaniu wyborów do Dumy Państwowej. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa powiedziała, że wybory we wrześniu odbędą się bez obserwacji tej instytucji, której siedziba mieści się w Polsce. Wybory do rosyjskiej Dumy potrwają od 18 do 20 września i wyłonią 450 parlamentarzystów niższej izby. Wiceszef Komisji Wyborczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maksim Ryder zapowiedział też, że Moskwa spodziewa się ingerencji i możliwych prowokacji ze strony innych państw. Słowackie wojska będą stacjonować w Polsce i Rumunii w ramach operacji Wschodnia Straż Sojusz Północnoatlantycki. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, poinformował, że słowaccy żołnierze mają monitorować przestrzeń powietrzną oraz wspierać zintegrowaną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Słowacki rząd zatwierdził wniosek o wysłanie do 101 żołnierzy, a decyzja wymaga jeszcze akceptacji parlamentu Słowacji. Robert Kalinak powiedział, że wojskowi będą też pomagać w identyfikacji zagrożeń ze strony dronów, korzystając z nowych radarów 3D zamówionych od Izraela. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie kujawsko-pomorskim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na DK25 w Strzelnie. Na odcinku Strzelno-Ruch jest spowolniony. Od 15 do 17 w województwie mazowieckim na 2 między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Pruszków zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. W tym czasie przejazd odbywa się zwężeniem. Do soboty do 6 rano w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami prowadzone są naprawy gwarancyjne i zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk. Równolegle do 19 w Stawiskach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do jutra do 7 rano w województwie śląskim na 4 w Katowicach przy DK86 i węźle Murckowska kierowcy jadą w stronę Tychów z utrudnieniami. Obowiązuje tam zwężenie i trzeba zachować ostrożność. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump ponownie zaostrzył wojnę handlową, nakładając wysokie cła na kanadyjskie towary, co budzi niepokój wśród republikanów. Senatorowie partii republikańskiej obawiają się, że decyzja uderzy w rolników i koszty życia, a także zaszkodzi w kluczowych stanach, takich jak Maine i Michigan przed wyborami. Sondaże pokazują rosnące niezadowolenie wyborców Trumpa z sytuacji gospodarczej. Demokraci wykorzystują te obawy w atakach na republikanów, co może przełożyć się na wyniki wyborów. Kongresmeni w Stanach Zjednoczonych wzywają do nałożenia sankcji na chińskie banki wspierające Iran. Za Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych planuje szybką reakcję wobec instytucji finansowych, które ułatwiają Iranowi obchodzenie sankcji. W Kongresie narasta ponadpartyjna frustracja wobec niechęci Chin do wywierania presji na Iran w sprawie zakończenia konfliktu. Ostrzeżono, że takie kroki mogą zwiększyć napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, zaszkodzić globalnemu rynkowi finansowemu. W materiale przytoczono też obawy przed działaniami odwetowymi Pekinu i zakłóceniem światowego porządku gospodarczego. W Rosji rozpoczęto pracę nad podręcznikiem historii Ukrainy dla ukraińskich uczniów na terytorium, które pozostaje pod kontrolą władz w Kijowie. Dyrektor naukowy Rosyjskiego Towarzystwa Historyczno-Wojskowego Michał Miatkow powiedział, że książka ma przedstawiać jedność narodu staroruskiego oraz historię ukraińskości. Podręcznik ma też pokazywać, jak obecny reżim kijowski doszedł do swojej sytuacji i przedstawiać prawdę o wspólnej historii Rosji i Ukrainy. Prace już trwają, a publikacja i sposób rozpowszechniania nie zostały jeszcze podane. Karol Nawrocki podpisał w czwartek 3 ustawy dotyczące bankowości, energetyki i ratownictwa. Jedna z nich wprowadza standardy Bazylei I, które mają zwiększyć odporność banków na kryzysy. Druga pozwala wykorzystywać oczyszczone ścieki w energetyce, co ma ograniczyć pobór wody z naturalnych źródeł. Trzecia formalizuje udział psów ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie ratowniczym i włącza je do działalności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Polska domaga się od firmy Meta kary w wysokości 250 milionów euro za nieskuteczne działania w zwalczaniu szkodliwych reklam. Chodzi o skargi dotyczące wykorzystywania wizerunków znanych osób bez zgody, na które Meta miała odpowiadać pismami bez realnych działań. Gawkowski chce też współpracować z innymi krajami Unii Europejskiej, by złożyć zbiorową skargę do Komisji Europejskiej. Celem jest podniesienie skuteczności wykrywania fałszywych reklam przez Metę do 95-97%. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie mazowieckim na dwa między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Również do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 w Strzelnie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku przez miasto. Do soboty do 6 rano w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami prowadzone są naprawy gwarancyjne i zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk. Równolegle do 19 w Stawiskach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do jutra do 7 rano w województwie śląskim w Katowicach na 4 przy węźle Murckowska w kierunku Tychów kierowcy muszą uważać na utrudnienia związane z DK86. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to the

0: Minęła 17. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Amerykański wywiad przekazał, że dron znaleziony 4 sierpnia na lotnisku w Lipsku miał cechy charakterystyczne dla sprzętu używanego przez rosyjski główny zarząd wywiadowczy. Bezzałogowiec był wyposażony w materiały wybuchowe i detonator, co doprowadziło do tymczasowego zamknięcia lotniska. Śledczy podejrzewają, że dron miał unieruchomić ukraińskie samoloty w Lipsku i mógł być ostrzeżeniem dla Niemiec. Rosyjskie służby zaprzeczyły oskarżeniom. Ukraina zniszczyła radar wojskowy Kremla Niebo, u którego wartość wynosiła około 100 milionów ust. Urządzenie służyło do wykrywania i śledzenia pocisków manewrujących oraz statków powietrznych, w tym obiektów niewidzialnych. Radar stacjonował około 170 km od linii frontu i wspierał obronę rosyjskiego nieba oraz lotnictwo. Zachodnie sankcje mogą utrudnić Moskwie uzupełnienie strat w specjalistycznym sprzęcie elektronicznym. W lipcu 2026 roku 152 banki w Federacji Rosyjskiej odnotowały spadek środków osób fizycznych na lokatach terminowych. To ponad połowa spośród 265 instytucji kredytowych, których sprawozdania przeanalizował serwis RBK. W sierpniu 37% respondentów uznało gotówkę za najlepszy sposób przechowywania oszczędności, co jest najwyższym wynikiem od jesieni 2022 roku. Od początku 2026 roku ilość gotówki w obiegu wzrosła o około 2,400,000,000 rubli, a w lipcu o około 650 miliardów rubli. Ukraiński wywiad wojskowy podaje, że Rosja prowadzi negocjacje z Koreą Północną w sprawie kolejnego pakietu pomocy wojskowej przed okresem jesienno-zimowym. Kreml miał zwrócić się o 120 pocisków balistycznych, 6 wyrzutni, jednostkę rakietową liczącą do 90 osób oraz kontyngent Armii Korei Północnej od 30 do 50 tysięcy żołnierzy. Według przedstawiciela HUR Rosja dostała już 40 pocisków KN-23-24, z których 2 zostały użyte podczas jednego z ostatnich ataków na Ukrainę. Ostateczny zakres pomocy ma zostać ustalony podczas wrześniowych rozmów Władimira Putina i Kim Jong-una. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Rzeczniczka sądu, sędzia Anna Ptaszek, przekazała też, że sąd nie przychylił się do wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska i pozostawił bez dalszego biegu wnioski dowodowe obrońcy. W tym dotyczący zeznań prezesa Rady Ministrów. W uzasadnieniu sędzia Tomasz Grochowicz wskazał, że istotne elementy stanowiące podstawę wydania europejskiego nakazu aresztowania nadal pozostają aktualne. Sąd podkreślił również, że miejsce pobytu ściganego nie zostało kategorycznie ustalone ani potwierdzone, a nie ma jednoznacznego dowodu na opuszczenie przez niego terytorium Unii Europejskiej. Osobno w sądzie toczy się postępowanie dotyczące wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie TZW. Listu żelaznego, który pozwoliłby mu odpowiadać z wolnej stopy. Posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 30 września o 13:30. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Radio DHT.

0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
1: Everybody's all right with me. Possibly you'll disagree.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie mazowieckim na 2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Również do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 w Strzelnie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku przez miasto. Do soboty do 6 rano w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami prowadzone są naprawy gwarancyjne i zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk. Równolegle do 19 w Stawiskach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do jutra do 7 rano w województwie śląskim w Katowicach na 4 przy węźle Murckowska w kierunku Tychów kierowcy muszą uważać na utrudnienia związane z DK86. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: To jest Tripel, przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. W czerwcu 2026 roku w Polsce urodziło się 20 tysięcy dzieci. A miesięczna suma urodzeń utrzymała się w połowie roku na poziomie 237,3 tysiąca, dokładnie takim samym jak w styczniu. To pierwszy taki przypadek od 9 lat, kiedy nie odnotowano dalszego spadku liczby urodzeń. W marcu 2026 roku liczba urodzeń była wyższa o 6,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. A kolejne miesiące przyniosły mniejsze spadki niż wcześniej. Stabilizacja zbiega się z uruchomieniem rządowego programu wsparcia in vitro w połowie 2025 roku, ale eksperci oceniają, że jego wpływ na ogólną liczbę urodzeń jest ograniczony. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wygrała w Stambule z Niemcami 3-0 w Mistrzostwach Europy, a sety zakończyły się wynikami 25-19, 25-23 i 26-24. To kolejne zwycięstwo Polek w turnieju i potwierdzenie awansu do fazy pucharowej, który zapewniły sobie już po wygranej ze Słowenią 3-0. W piątek Polki zagrają z Turcją, a ten mecz może rozstrzygnąć o pierwszym miejscu w grupie A. Dzisiaj w grupie A odbędzie się jeszcze spotkanie Łotwy z Węgrami. Francuski wywiad ostrzega, że kraj musi być gotowy na bezpośrednie i bardziej brutalne działania wrogich sił na swoim terytorium. Szefowa Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Celine Berthon powiedziała w Paryżu, że od 2022 roku widać gwałtowny wzrost aktów ingerencji. W tym malowanie gwiazd Dawida na budynkach i kampanie dezinformacyjne powiązane z Rosją. Odniosła się też do incydentu z początku sierpnia na lotnisku w Lipsku, gdzie znaleziono drona z ładunkiem wybuchowym, a niemieckie służby ustaliły, że dron celowo uderzył w skrzydło samolotu transportowego. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że odpowiedzialni za ataki hybrydowe na kraj zapłacą za nie swoją cenę. Budowa najwyższego pomnika Jezusa na świecie została wstrzymana po aresztowaniu Gagika Tsaruklana, sponsora inwestycji w Armenii. Biznesmen usłyszał zarzuty dotyczące organizowania oszustw na dużą skalę oraz prania pieniędzy, a część jego firm została zaplombowana. To właśnie przedsiębiorstwa należące do Tsaruklana były głównymi wykonawcami projektu, więc prace budowlane natychmiast stanęły. Monument miał mieć 33 metry wysokości, a wraz z cokołem 77 metrów i powstawać w Zowuni niedaleko Erywania, na górze Hatis. Od 1 września w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji i zajęć organizowanych poza szkołą, z wyjątkiem wycieczek. Nauczyciele będą mogli zezwolić na używanie telefonu w uzasadnionych przypadkach, także ze względów zdrowotnych. Szkoły mają same ustalić zasady kar za naruszenie przepisów oraz przechowywania telefonów. W szkołach ponadpodstawowych korzystanie z telefonów pozostanie uregulowane przez wewnętrzne przepisy. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rząd planuje podnieść pierwszy próg PIT do 130 tysięcy złotych, ale Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że to za mało, by rozwiązać problem wynagrodzeń nauczycieli. Związek domaga się 15% podwyżki i systemowych zmian w ustalaniu płac, niezależnych od decyzji polityków. Sławomir Broniarz zwraca uwagę, że przekraczanie progu podatkowego wynika często z pracy w dodatkowych godzinach, a nie z wysokiej podstawy płacowej. Związek zapowiada protesty, by przypomnieć politykom o obietnicach dotyczących wynagrodzeń nauczycieli. Rosyjscy eksporterzy zaczęli ponownie ukrywać aktywa walutowe z obawy przed nacjonalizacją. A w lipcu 43 kluczowe przedsiębiorstwa eksportowe sprzedały walutę na giełdzie za 2,2 miliarda dolarów, najniżej od 4 lat. Mimo wzrostu przychodów z eksportu w pierwszym półroczu do 30 miliardów dolarów, spadek sprzedaży waluty jest wyraźny. Rubel od początku lata osłabił się o ponad 20%, a wzrost cen walut obcych dodatkowo obniża jego wartość. Najwięksi rosyjscy eksporterzy, w tym korporacje państwowe i firmy należące do najbogatszych miliarderów w kraju, znów trzymają wpływy z wywozu surowców na zagranicznych rachunkach. W Toruniu i okolicznych miejscowościach odnotowano 67 przypadków objawów zatrucia pokarmowego, a 4 osoby, w tym 3 dzieci, nadal przebywają w szpitalu. Sanepid zakończył dochodzenie epidemiologiczne, ale źródła zakażenia nie udało się jednoznacznie ustalić. U jednego z pracowników firmy cateringowej, która dostarczała posiłki do placówek, wykryto bakterie salmonelli. Zakażenia mogły być związane z posiłkami serwowanymi między 7 a 10 lipca, a sanepid bierze pod uwagę skażone produkty oraz niewłaściwą obróbkę termiczną. Rosja planuje ataki na infrastrukturę wodną Ukrainy, a celem mają być teraz elektrownie wodne i oczyszczalnie. Kijów i zachodni eksperci ostrzegają, że zniszczenie tych obiektów może doprowadzić do dużych kryzysów humanitarnych, zalania i rozwoju chorób w miastach. Ukraina zmienia strategię, by zapewnić zdecentralizowane źródła zaopatrzenia w wodę. W tym planie mają pomóc energia słoneczna i wiatrowa, które mają zwiększyć odporność na ataki. Administracja Donalda Trumpa planuje intensyfikację działań gospodarczych przeciwko Iranowi, ale taki ruch może osłabić poparcie polityczne w Waszyngtonie dla tej wojny. Iran rozwija powiązania handlowe z Chinami i Rosją, co utrudnia Stanom Zjednoczonym skuteczne nałożenie sankcji. W tekście pojawia się też ocena, że dalsza presja może zwiększyć napięcie na światowych rynkach ropy, oleju napędowego, benzyny i paliwa lotniczego. Autor materiału wskazuje, że Trump stoi przed wyborem między podporządkowaniem się warunkom Iranu, a rozpoczęciem długiej wojny. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Waldemar Żurek potwierdził, że w śledztwie dotyczącym zonda Crypto są postępy, a sprawa zatrzymania Radosława Piesiewicza ma kilka wątków. Minister powiedział, że prokuratura będzie sprawdzać, czy Piesiewicz otrzymał korzyść majątkową i za co ją otrzymał. Zwrócił też uwagę na niejasności związane z kosztownym zegarkiem oraz na konieczność dalszego badania losów właściciela giełdy BitBuy. Prokurator generalny nie potwierdził, czy Przemysław Kral został małym świadkiem koronnym w tej sprawie. W rejonie Morza Czarnego wykryto niezidentyfikowany obiekt powietrzny, co wywołało alarm bezpieczeństwa. Hiszpańskie myśliwce F-18 zostały poderwane w trybie alarmowym do przechwycenia obiektu za alarm powietrzny obowiązywał w północnej części Rumunii. Mieszkańcy powiatu Tulcza otrzymali powiadomienia o zagrożeniu w ciągu ostatnich 12 godzin. Nie stwierdzono naruszeń przestrzeni powietrznej Rumunii. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Fundacji Profeto dotyczącą zwrotu 66 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Pieniądze miały być przeznaczone na budowę Centrum Pomocy dla Ofiar Przestępstw w Warszawie, a według prokuratury fundacja nie spełniała warunków do uzyskania dotacji. Wiceminister Sprawiedliwości Sławomir Pałka poinformował, że kwota do zwrotu z odsetkami przekracza już 76 milionów złotych. Fundacja Profeto jest w trakcie egzekucji należności, a śledztwo obejmuje także zarzuty wobec jej prezesa i byłych urzędniczek ministerstwa. Chiny coraz bardziej zastępują Rosję jako głównego dostawcę broni dla krajów Azji Środkowej, a współpraca wojskowa w regionie się zacieśnia. Po inwazji Rosji na Ukrainę byłe republiki radzieckie zaczęły dywersyfikować źródła uzbrojenia i zmniejszać zależność od Moskwy. Pekin sprzedaje drony, samoloty transportowe i systemy obrony powietrznej oraz finansuje projekty związane z bezpieczeństwem, z których korzystają m.in. Uzbekistan, Kazachstan i Turkmenistan. Eksport rosyjskiej broni spada o 64% w latach 2021 do 2025 w porównaniu do lat 2016 do 2020. Amerykańskie start-upy, takie jak Nucleus i Herasikt, oferują badania zarodków pozwalające ocenić genetyczne cechy dzieci, w tym ja, długość życia i ryzyko chorób. Koszt takich usług może wynosić nawet 50 tysięcy dolarów. Firmy reklamują je jako technologię, która zmienia sposób poczęcia dzieci, ale wokół metodologii i etyki tych badań narastają kontrowersje. Zainteresowanie inwestorów w Dolinie Krzemowej rośnie, co może doprowadzić do niższych kosztów i większej dostępności procedur in vitro. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister sportu Jakub Rutnicki skomentował zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, nazywając tę sytuację dramatyczną, szczególnie dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rutnicki oskarżył Piesiewicza o wykorzystywanie wizerunku sportowców do promowania zonda Crypto i uznał, że powinien podać się do dymisji. Minister zapowiedział też zwołanie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z możliwymi decyzjami po zatrzymaniu. W sprawie pojawiły się poważne oskarżenia o korupcję związane z działalnością zonda Crypto. Donald Trump zmienił nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, ogłaszając to wpisem na portalu społecznościowym Truth Social. Jako uzasadnienie podał fakt, że większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej. A jego słowa były odpowiedzią na fiasko negocjacji w sprawie nowego układu handlowego USTSA między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Trump zapowiedział też podwyższenie ceł na kanadyjskie auta i ciężarówki nawet do 50%, a Kanada ogłosiła cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą one w życie 8 września i obejmą import ze Stanów Zjednoczonych o wartości 27 miliardów 600 milionów dolarów. Donald Trump zadeklarował w czwartek, że Rosja nie zaatakuje terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, powołując się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział też, że nie martwi się, że Rosja zaatakuje Sojusz Północnoatlantycki i dodał, że nie widzi w tym problemu. Pytany o wtorkową wizytę szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochna Radcliffe'a w Rosji, odmówił komentarza. W rozmowie z Axios Trump stwierdził również, że Radcliffe nie został wysłany do Moskwy z żadną konkretną wiadomością. 1/3 akcji platformy Ozon należy do spółki będącej własnością miliardera Gennadija Kinczenki, jednego z najbliższych przyjaciół Władimira Putina. Fundacja Walki z Korupcją ujawniła też, że przed wojną w Ukrainie akcje Ozonu miały być w rękach funduszu inwestycyjnego Baring Vostok, który wycofał się z rynku rosyjskiego. W materiale pojawia się również pożyczka w wysokości 51 miliardów 230 milionów rubli dla firmy powiązanej z Ozonem, której źródłem była firma Kinczenki. Ukraińskie drony atakują obiekty logistyczne Ozonu, co prowadzi do uszkodzeń i spadku wartości akcji firmy, a Fundacja Walki z Korupcją apeluje o nałożenie sankcji na osoby związane z Ozonem. Włodzimierz Czarzasty zaapelował do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy regulującej rynek kryptoaktywów i stwierdził, że ma ona chronić ludzi przed oszustwami. Marszałek Sejmu odniósł się też do afery zonda Crypto, mówiąc, że wielu Polaków straciło w niej oszczędności życia, a cała sprawa jest bardzo poważna. Zapowiedział konferencję prasową w środę, podczas której ma odpowiedzieć na zarzuty strony prezydenckiej dotyczące przetrzymywania projektów ustaw w sejmowej zamrażarce. Czarzasty dodał również, że nie zdziwiłby się, gdyby w sprawie pojawiły się nagrania. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Radio. DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. 6 osób usłyszało zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w sprawie pomocy dla powodzian. Wśród zatrzymanych są przedstawiciele 3 firm, mąż polityk Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej oraz były urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Według ustaleń firmy uzyskały co najmniej 900 tysięcy euro w formie pożyczek, mimo że nie poniosły rzeczywistych szkód. A firma męża Anny Konieczyńskiej dostała 200 tysięcy złotych, choć jego pensjonatu powódź nie dotknęła. Po ujawnieniu sprawy Anna Konieczyńska została odwołana z funkcji wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 5 rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Mołdawii w dniu wizyty prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Mołdawii, Maja Sandu, określiła te incydenty jako zastraszanie i podkreśliła chęć kraju do integracji z Unią Europejską. Sandu sugeruje, że naruszenia przestrzeni powietrznej mogą być celowymi testami reakcji obronnych regionu. Mołdawia i Ukraina obchodzą 35. rocznicę niepodległości, a ich dążenia do akcesji do Unii Europejskiej są ze sobą powiązane. Wojska rosyjskie zrzuciły na największą elektrociepłownię w Chersoniu 4 kierowane bomby lotnicze, niszcząc wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Oleksandr Prokudin napisał, że tej zimy elektrociepłownia i inne obiekty infrastruktury krytycznej mogą nie działać w normalnym trybie, a Cherson może pozostawać bez prądu i ogrzewania przez dłuższy czas. Wezwał mieszkańców, zwłaszcza rodziny z dziećmi i osoby starsze, do wyjazdu, oferując pomoc w ewakuacji i zakwaterowaniu w bezpiecznych miejscach Ukrainy. Serhii Fedorenko, PEDZO, prezesa zarządu państwowej grupy Naftohaz, przekazał, że zakład doznał krytycznych zniszczeń i został całkowicie wyłączony z eksploatacji. AS Monaco pokonało Górnika Zabrze 4-1 i awansowało do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Górnik prowadził już po 30. minucie po golach Paris Brunnera, Mamadou Coulibaly Ego i Aleksandra Gołowina, a później Mika Bieret podwyższył na 4-0. Honorową bramkę dla Zabrzan zdobył Janis Antiste w 83. minucie. W rewanżu trener Michal Gasparik wprowadził do składu Pawła Bochniewicza, Andreja Zmrzy Ego, Sondre Lizetwa i Kacpra Urbańskiego, a przed meczem Taufek Ismahel przeszedł do azerskiego Karabachu Agdan. Donald Trump ogłosił zmianę nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, uzasadniając to tym, że większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział to wpisem na portalu społecznościowym Truth Social i powiązał z fiaskiem negocjacji w sprawie nowego układu handlowego USTZA między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Kanada ogłosiła 3 stawki ceł odwetowych na amerykańskie towary, które wejdą w życie 8 września i obejmą import z Stanów Zjednoczonych o wartości 27 miliardów 600 milionów dolarów. Najwyższe cła, wynoszące 50%, mają dotyczyć m.in. niektórych produktów mleczarskich, kosmetyków i części drewna budowlanego. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: This is Radio DHT.
2: You hear nothing but the best.
1: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W miejscowości Bielsko w województwie wielkopolskim płonie hala produkcyjna o powierzchni około 3000 m2. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów straży pożarnej, a na miejscu działają siły i środki z powiatu międzychodzkiego, szamotulskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców powiatu międzychodzkiego alert z apelem, by zamknąć okna i drzwi, zostać w domu, jeśli to możliwe, i nie zbliżać się do miejsca akcji. Strażacy zgłoszenie o pożarze odebrali w czwartek po 18, a działania nadal trwają. Kijów był przez cały czwartek ostrzeliwany przez rosyjskie wojska, które atakowały centra logistyczne w stolicy Ukrainy i jej okolicach. Alarmy powietrzne ogłaszano 12 razy w ciągu dnia, a w mieście słychać było wybuchy. Ataki dronów odrzutowych typu Shahed trafiły m.in. w centrum logistyczne firmy Roshenzamer Kijowa, poinformował o 4 rannych cywilach. W wielu dzielnicach spadły odłamki, a w kilku miejscach gaszono pożary. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochen Radziwiłł spotkał się w Moskwie z szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem i przedstawił ponurą ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Wezwał też Rosję do wznowienia negocjacji pokojowych. Wizyta była częścią starań administracji Trumpa o zakończenie impasu w rozmowach. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że celem wizyty było ostrzeżenie przed atakami na państwa bałtyckie. Minister finansów Izraela, Bezalel Smotrich, przedstawił plan zwiększenia żydowskiej obecności w Negewie i Galilei, zakładający osiedlenie dodatkowego miliona Żydów. Program przewiduje budowę 40 nowych osiedli, dziesiątek gospodarstw rolnych oraz rozwój stref przemysłowych i nowych miejsc pracy. Smotrich mówi, że to odpowiedź na zagrożenie żydowskiej obecności na tych terenach, a jego działania mają charakter ideologiczny i są częścią programu partii religijny Syjonizm. Plan budzi niepokój wśród arabskich obywateli Izraela, a zbliżające się wybory parlamentarne zaplanowane na 27 października mogą przesądzić o układzie sił w osobowym parlamencie. Raków Częstochowa przegrał z Hajdukiem Split 2-3 po dogrywce i odpadł z walki o fazę grupową Ligi Konferencji Europy. Chorwaci objęli prowadzenie po golu Rona Raciego, Raków wyrównał 61. minucie po rzucie karnym Lamine Adiaby Ego Fadigi, a potem Mahir Emreli doprowadził do remisu w 88. minucie. O awansie przesądził gol Rokasa Pukstasa w 94. minucie dogrywki. Żółte kartki obejrzeli Michael Amelaf i Mahir Emreli oraz Niko Sigur i Matwieu Acapandie, a na trybunach było 5500 widzów. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie mazowieckim na 2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Również do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 w Strzelnie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku przez miasto. Do soboty do 6 rano w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami prowadzone są naprawy gwarancyjne i zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk. Równolegle do 19 w Stawiskach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do jutra do 7 rano w województwie śląskim w Katowicach na 4 przy węźle Murckowska w kierunku Tychów kierowcy muszą uważać na utrudnienia związane z DK86. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wokół Koloseum w Rzymie wprowadzono czerwoną strefę zaostrzonych środków bezpieczeństwa z powodu rosnącej przestępczości. Obszar obejmuje także wzgórze Colle Oppio i Aleje Forii Imperiali, a nadzwyczajne środki obowiązują do 24 grudnia. W tym czasie policja ma prowadzić wzmożone patrole. Z rejonu będą usuwane osoby z kryminalną przeszłością. Minister sportu Jakub Rutnicki skomentował zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, nazywając tę sytuację dramatyczną. Oskarżył go o wykorzystywanie wizerunku sportowców do promowania zonda Crypto i uznał, że powinien podać się do dymisji. Rutnicki zapowiedział zwołanie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który ma zająć się ewentualnymi decyzjami po zatrzymaniu Piesiewicza. Lech Poznań awansował do fazy ligowej Ligi Europy po remisie 2-2 z FC Thun w rewanżu w Szwajcarii. Poznaniacy objęli prowadzenie po golu Roberta Gumnego w 17. minucie, ale gospodarze odpowiedzieli trafieniami Simona Lengena i Furkana Dursuna. W 68. minucie wyrównał Patryk Walemark, a wynik nie zmienił się już do końca spotkania. Lech już w piątek pozna rywali w kolejnej fazie rozgrywek. Po meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europy w Tbilisi kibic Jagiellonii Białystok spadł z barierki z wysokości kilku metrów i trafił karetką do szpitala. Do zdarzenia doszło podczas wspólnego świętowania awansu po zwycięstwie Jagiellonii nad Iberią Tbilisi 2-1. Na miejscu udzielono mu pomocy medycznej, a stan poszkodowanego nie jest na razie znany. W związku z wypadkiem początkowo odwołano pomeczową konferencję prasową trenera Adriana Siemieńca, a później sala konferencyjna była już zamknięta przez organizatorów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 3 nowelizacje – prawa wodnego, prawa bankowego oraz dotyczące ochotniczych straży pożarnych. Zmiany w prawie wodnym pozwolą wykorzystywać wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych do chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni, a także przedłużają termin na wprowadzenie odpowiednich przyrządów pomiarowych do 2030 roku. Nowelizacja prawa bankowego daje Komisji Nadzoru Finansowego obowiązek wyrażania zgody także na członków zarządów i przewodniczących rad nadzorczych największych banków. A przepisy o ochotniczych strażach pożarnych formalnie włączają psy ratownicze do działań ratowniczych. Wszystkie 3 ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów prawa bankowego, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: for uncovering it.
1: Home's electricity.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Film Echa Legendy Elbląg zdobywa kolejne nagrody i międzynarodowe uznanie, a także zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu filmów promujących miasta. Produkcja oparta na legendzie o piekarczyku pokazuje elbląskie zabytki i zakątki jako część filmowej przygody zamiast klasycznej reklamy miasta. Elbląg zyskuje w ten sposób uwagę międzynarodowej publiczności na kolejnych kontynentach. Dwie osoby zginęły w czwartek w ataku w prywatnej szkole Docemus w Gossen-Neusiedl w aglomeracji Berlina, a sprawca został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, a drugą 30-letni mężczyzna, który zginął, próbując powstrzymać napastnika. Policja poinformowała, że poważne obrażenia odniosły dwie osoby, a na miejscu pracują liczne siły policyjne, strażackie i ratunkowe. Napastnik został przewieziony do aresztu tymczasowego, a śledczy nadal ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został w czwartek zatrzymany na polecenie Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, a wieczorem usłyszał zarzuty. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił w TVN24, że Piesiewicz na pewno nie jest to żadna ofiara polityczna i że trzeba oceniać jego wiarygodność na podstawie tego, co widać. Żurek przypomniał też sprawę zegarka wartego 40 tysięcy, który szef KOL otrzymał od szefa Zonda Crypto Przemysława Krala oraz skrytykował weta prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące ustawy o kryptoaktywach. Dodał, że w dowodach pojawiają się działania, które miałyby uchronić Marcina Romanowskiego przed wymiarem sprawiedliwości i że dotyczy to osób powiązanych z Zonda Crypto. Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów przyniosło kilka hitowych par, za szczególnie trudne zadania czekają zespoły z polskimi piłkarzami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zagra m.in. z Barceloną, Arsenalem Londyn, Borussią Dortmund i Manchesterem United. A FC Porto z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim trafiło m.in. na Manchester City i Liverpool. RC Lens z Majkiem Nawrockim i Michałem Skurasiem zmierzy się z Manchesterem City i Liverpoolem, a Inter Mediolan Piotra Zielińskiego zagra m.in. z Liverpoolem i Realem Madryt. Faza ligowa rozpocznie się 8 września i potrwa do 27 stycznia 2027 roku, a 8 najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do pierwszej 8 finału. Jagiellonia Białystok po raz pierwszy awansowała do fazy ligowej Ligi Europy, wygrywając w Tbilisi z Iberią Tbilisi 1-2. Gole dla Jagiellonii strzelili Jesus Imas z rzutu karnego w 31. minucie i Anders Klinge w 70. minucie, a gospodarze odpowiedzieli trafieniem z Wiada nad Wkhebi w 35. minucie. To historyczny sukces białostockiego klubu, który w dwóch poprzednich sezonach grał w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został po kilku godzinach przesłuchania w katowickiej prokuraturze wywieziony przez funkcjonariuszy w nieznanym kierunku. Usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych. Zarzut płatnej protekcji może wiązać się z karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokuratura prowadzi równolegle śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Crypto. Co najmniej 389 osób zginęło w powodzi błyskawicznej i osuwiskach, które w środę nawiedziły tybetański powiat Dirong i nepalski dystrykt Rasuwa. Nepalski Urząd do Spraw Turystyki podał później, że zaginionych jest 667 osób, w tym 540 obcokrajowców z 31 krajów i 127 obywateli Nepalu. Władze poinformowały też o uratowaniu 31 obcokrajowców oraz 350 osób z tunelu w pobliżu rzeki Trishuli, a w regionie zniszczone zostały hydroelektrownie, drogi i mosty. Nepalskie władze wezwały mieszkańców okolic rzeki Phothe Koshi do ewakuacji na wyżej położone tereny. Popyt na długoterminowy wynajem